Eka ndabashimire cyane nkuko nabimenyesheje isaha y'iminota 30 iruzuye neza. Umwanya wuko mukwikirana ikiganiro icyo kinzambaye.